Patryku pogasi się, a odpadnę w wodę. Hydrackie kanalizacje, posla się na odpadę.

jest lekko. Licio Mateo. Jednom. Dopalo mi se ono kad vi pjevate. Može ovaj narod nas...